jak permangkin ida gagesonan raris tedun ngambil putrine sane ayu jak